0: Do roboty. Najpierw podpowiemy wam
1: słowo dnia.
0: Jakie słowo dziś przeprowadzi nas przez ciężkie i rozgrzane powietrze? A może nie my podpowiemy, podpowie nam cytat filmowy.
2: Panowie, żar leje się z nieba.
3: Taka spiekota w mieście to piekło.
4: W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
6: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
7: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
8: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
3: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
9: Halo, Jolu.
5: Bye, bye.
9: Bye, bye.
3: Panna Jola jest bardzo zgrabna.
1: Жар леє ще з неба, і панна Йола є дуже зграбна. Цей гарячий, навіть спекотний полілог походить із польського фільму. Гідрозагадка, польська науково-фантастична комедія з 1971 року. Режисер Анджей Кондратюк. Комедія зроблена в жанрі гротеско-пародії на бойовики та коміксні історії про супергероїв.
0: А зараз дзіс śmieszy jakby mniej, бо жар rzeczywiście leje się z nieba. Szczególnie w miastach chcielibyśmy, żeby nasz wicherek, czyli Iryna Jaszczyszyn, zapowiedziała rzęsisty, oświeżający deszcz.
1: No i nasze słowo dnia.
0: Tak, taka spiekota to piekło. Dzisiejsze słowo dnia to słowo...
1: speka.
0: Czyli upał. Upał według wielkiego słownika języka polskiego to, kto by pomyślał, bardzo wysoka temperatura powietrza uznawana przez ludzi za nieprzyjemną. Jak to się łączy w języku polskim? Upał dotkliwy, upał niemiłosierny, nieznośny, piekielny, potworny, 40-stopniowy, a taki właśnie panuje w wielu częściach Polski. Upał wręcz tropikalny. Upały, i teraz już nie żartujemy, bywają mordercze, zabójcze, długotrwałe, rekordowe, czerwcowe, lipcowe. Upał od rana, upał za oknem, ofiary upałów. Praca podczas upałów jest ryzykowna. Szukać należy czego? Schronienia przed upałem, bo niektórzy są szczególnie na upały wrażliwi. Upał leje się z nieba, panuje, dochodzi do iluś tam stopni, doskwiera nam, przeszkadza. Udręczony człowiek, zmęczony, znużony upałem, czuje się źle. Świat skąpany w upale, upał południa, upał pustyni i do tego dziś jeszcze wrócimy, nieprawdaż?
1: Prawdaż, prawdaż, będziemy powracać się na pustelu.
0: Cytaty. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu.
1: Oho, oho, це вже дуже тривожні сигнали.
0: Powietrze faluje od 35-stopniowego upału. Pisał w swojej książce Zatruta studnia, rzecz o władzy i wolności Edwin Bendyk. Edwin Bendyk, z którym rozmawialiśmy w audycji Pół na Pół, dokładnie 17 września 2025 roku. Zachęcamy do odsłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia, ale cóż, 35-stopniowe upały to już przeszłość, bo w Polsce panują upały iście i rzeczywiście tropikalne. Jeszcze jeden cytat z Henryka Grünberga. Szliśmy w słonecznym upale, spoceni w naszych ciemnych, pogrzebowych ubraniach. Wiesława Maria Korczyńska, jeśli u nas są tak okropne upały, to w Portugalii jest chyba jeszcze goręcej. No właśnie, panie Wiesławie.

0: Tak, w taką pogodę słowiański demon południca czyha na swoje ofiary. Nie dajcie się południcy. Spękana słońcem ziemia, nie tak znów łagodne. To słońce w piosence w południe wykonał Kazik Staszewski, płyta Las Machinas de la Muerte, Kazik na żywo, rok 1999, czyli rok śmierci autora tej piosenki, Kazimierza Grześkowiaka. Utwór pierwotnie wykonywany był właśnie przez Grześkowiaka wraz z zespołem Silna Grupa pod wezwaniem. Ukazała się m.in. na płycie Chłopy żywemu nie przepuści, bo to taki obrazek z życia wiejskiego. Ale no, dużą popularność, trzeba to powiedzieć, piosenka zyskała po cytowanym przed chwilą wykonaniu Kazika.
1: А перед нами українська пропозиція ілюстрації музичної. І я вибрала The Unsleeping, пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікаво, ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

0: Є ядро, мені здається, Баймо. Гурт став відомим після виступу на фестивалі в Ополі у 78-му році. Заспівав там пісню «Піхото долата» і зайняв друге місце на концерті дебютів. А назва гурту походить від перших літер імен засновників.
1: Так, то є акронім. Beata Kozidrak, Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak, Marek Winiarski, czyli Bajma.
0: Кільканадцять студійних альбомів, пару десятків синглів, мільйони фанів – це все про Bajm.
1: Premierowy książek grupy Bajm, jak to bardzo często bywa, niedługo zastanawiali się nad nazwą. Płyta nazywa się Bajm i ukazała się w roku 1983. Nie tylko się ukazała, ale została przyjęta ciepło. Niektórzy twierdzą, że wręcz upalnie przez krytyków i fanów zespołu. Bardzo szybko płyta pokryła się złotem. Rozeszła się bowiem w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy.
0: No nie дивно, тому що на цьому альбомі він виявився справжньою скарбницею хітів, а серед них «Цомі пані», «Даш», «Юзик», «Не дарує читай ноц» і «Нема води на пустині». Гітарист Ярослав Кожідрак був автором композицій, а тексти до пісень писала його сестра, вокалістка Беата Кожідрак.
1: Dziś bierzemy zatem na warsztat piosenkę z debiutanckiej płyty zespołu Bajm. Piosenkę Nie ma wody na pustyni i nie pytajcie, dlaczego właśnie taką piosenkę wybraliśmy. O czym jest ta piosenka? Tutaj zdania są podzielone. W wywiadach bardzo często Beata Kozidrak podkreślała, że jest to utwór po prostu rozrywkowy, ale zdarzały się też takie wypowiedzi, gdzie przyznawała, na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć do Gazety Lubelskiej i mówiła tam Beata Kozidrak, że utwór opowiada o stagnacji, o marazmie, o szarości czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i że jest tam bardzo wiele wszelakich metafor. Rzeczy w tym, że publiczność te metafory znajdowała wcześniej, odkrywała. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że zespół przyznał, że te metafory rzeczywiście tam są pod wpływem podpowiedzi dziennikarzy. Jak wiemy, tych wywiadów było mnóstwo. Zresztą za chwilę będziemy czytać i analizować tekst i będziecie mogli sami powiedzieć, o czym jest ta piosenka.
0: Так, зробити власні висновки, а ми ще зацитуємо, що в цій згаданій газеті Любельській сказала Беата Кожідрак. Це були часи, тобто часи ПРЛ-у, Польської Народної Республіки, коли потрібно було маскувати свої меседжі і використовувати метафори, символіку. Коли я співала «Нема води на пустині», йшлося не про те, що там немає води, а йшлося про нашу свободу, а вода була просто метафорою, так говорила співачка.
1: No cóż, nie ma wody na pustyni.

0: Żar leje się z nieba, słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. Jeszcze obiecane rozwiązanie czwartkowego konkursu. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Pytaliśmy o to, kto jest autorem tych słów. Otrzymane odpowiedzi: Joseph Fouché, Charles Maurice de Talleyrand oraz Antoine Jacques-Claude Joseph, Graf Boule de la Mert. Właśnie taką ostatnią odpowiedź podał nasz słuchacz, pan Szymon, i to on wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Dziękujemy za udział.
1: І вітаємо Шимона із нагородою і перемогою, звісно. З вами цю майже годину двомовно були Марчін Гачковський,
0: Яна Степневич і Матеуш Дзєконський.
1: Почуємося вже завтра.

0: Бігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо.
1: Так, власне, погоджуюся.
2: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими, теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
3: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
0: Hej Sokoły
3: i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa. Taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Był trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
4: Ja wydam jeden sekret. Буквально za один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так.
1: Так.
5: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
0: Університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні

0: Lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością.

0: Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів?
1: Ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо.
2: Угу. Так, власне, погоджуюся.
0: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
3: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
1: Hej Sokoły.
3: I pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów, odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa. Taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Było trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Poczdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
4: Ja wydam jeden sekret. Буквально za один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
0: Пані Вікторія підтверджує, так?
2: Так.
5: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
1: Університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення.

0: Lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością.